varnost odeta in v ljubezen zapeta. To je Pomlad in tvoji najljubši hiti na Koroškem radiju. Penso con sueño para sí.